0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Hej, pilići!